0: Máme jen hity z Glajile, poslušaj. Malako si z mano daj fauna airplane mode.
1: Daj no.
0: Ja narejmo za...
1: Morje.
0: Vieš kak vieš?
1: Mal, mal,
0: jo.
1: Mal,
0: okay.
2: I love you, babe.